Slušnej rok, Rock Radio. Slušnej rok od rádio. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu

zejmen, co człowiek zapomniał, podciągnięte zejmen, co podciągnięte zejmen.

drzew w uśmiechach. Jako drzew w uśmiechach. Jako drzew w uśmiechach. Jako drzew w uśmiechach. Jako drzew.